0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Prywatka. Tak gra Radio Rekord.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Prywatka. Tak gra Radio Rekord.